Weźcie, bo nie mogę już. Nie wiem skąd się wydobywa ten kurz. Gówniarze się bawią w te rapy. Gałki, przyciski znaczą tłuste łapy. Bo ucinałbym jak araby za kradzież. Te łapy, brudne łapy, co mi robią źle, robią nieporządek. Dlatego boję się, bronię się.